yenji programu yankani za masewero za jigolino komanso ndi mayiko akunja. Yenji programu yankani za masewero mkati mwa dziko la Mosambiki komanso kunja kwa jigolino. Yenji programu yankani za masewero za jigolino la Mosambiki komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani za masewero za dziko lino komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani za masewero a dziko lino komanso kunja kwa dziko lino.

yendi programu yankani za masewero zigolino komanso ndi mayiko akunja yendi programu yankani za masewero mkati mwa dziko la Mosambiki komanso kunja kwa dzikolino yendi programu yankani za masewero za dzikolino la Mosambiki komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani za masewero za dziko lino komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani za masewero a dziko lino komanso

Ya zona kwambiri wakondedwa atiomvera anali ameneyo nzanga udu zakariyeshi amina mongolera za masewero amene amachitika ku bwalo la za masewero tumeli mai sedia chokoze kwambiri kuti inu mnali pamenepo kumvera wireless